0: right. Yes, I'm far. Yeah, last. Is it last caller? Do 10 no. Mami for we. Hello, good afternoon.
1: Hello, good afternoon.
0: Me ba cho odi le bo kasafri.
1: I cho me ta so fe sinte.
0: Me ba cho odi u phone name
1: den. Ta cho me phone name eh Yakubu Aisha.
0: Aisha Yakubu.
1: Atran.
0: Na bo no ye bi de.
1: Me tie comment so ni apa.
0: No, otse so ba ANC more corner.
1: Okay.
0: Yes, opposite police station, East Legon police station. Ochami en share, ochami pese mi share.
1: Patrol.
0: Ntọ chama bra.
1: Patrol.
0: Aisha ofo eye den. O school line. O fo dem Aisha Yakubu.
1: Patrol.
0: Okay. And our school line be say Aisha.
1: Patrol
0: ebe 2-1. Kai, mungo de Aisha. Aisha 2-1. Two Aisha Jinaso, Jinaso, Jinaso Nazwa. Nazwa.
1: Patrol.
0: Nazwa. Nazwa. Nazwa. Nazwa. Nazwa. Nazwa. Nazwa. Nazwa. Nazwa. Nazwa. Nazwa. Nazwa. Nazwa. Nazwa.